0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.
1: Witam Państwa. Dzisiaj opowiem o przedwojennym pośle na Sejm z ziemi wejherowskiej, o Antonim Grocie. Antoni Grot pochodził z Gościcina, był synem rolnika Franciszka Grota. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie ojca w Zelewie. Potem został wcielony do armii pruskiej, jak wszyscy młodzi mężczyźni zamieszkujący na terenie zaboru pruskiego. Walczył w I wojnie światowej, został zwolniony do rezerwy w stopniu wachmistrza. Po powrocie z wojny przejął gospodarstwo ojca w Zelewie. Po powrocie Pomorza do macierzy w 1920 roku Antoni Grot zaczął tu wyrastać na bardzo znanego i cenionego działacza społecznego i politycznego. W Zelewie utworzył Straż Obronną.

obywatelską. Były to formacje ochotnicze, które zapewniały ład, porządek i bezpieczeństwo publiczne. Straż Obywatelska wspierała oficjalne władze, urzędy, instytucje. Po każdej wojnie następuje rozprzężenie. Podobnie było i na naszej ziemi po I wojnie światowej i taka pomoc obywatelska była bardzo cenna dla tworzącej się dopiero polskiej administracji, tworzącej się po latach niewoli. Na przykład w oddziale wejherowskim Straży Obywatelskiej działał dyrektor Kasy Chorych Augustyn Jeka. Oddziały Straży Obywatelskiej powstawały również i to nawet wcześniej niż na naszej ziemi, we Lwowie, Warszawie, Poznaniu i w innych regionach Polski. Antoni Grot współtworzył organizacje rolnicze, był przewodniczącym kółka rolniczego w Górze koło Wejherowa i wchodził w skład zarządu powiatowego Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego. Towarzystwo Rolnicze witało prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego w czasie jego pobytu w Wejherowie w 1923 roku. Wcześniej, w 1921 roku, nasze miasto odwiedził Stefan Żeromski z rodziną. Na mieście rozlepiono plakaty, a wieś prawie wcale nie była o tym wielkim wydarzeniu kulturalnym poinformowana. To trochę rozsierdziło Antoniego Grota. Zaczął objeżdżać wsie z grupą pomocników, objeżdżał je na rowerze i ci ludzie, jego grupa zaczęła rozlepiać afisze powiadamiające o pobycie Żeromskiego w Wejherowie, aby także mieszkańcy wsi mogli w tym wielkim wydarzeniu uczestniczyć. Antoni Grot należał do wielu różnych organizacji i zasiadał w różnych urzędach. Był na przykład rzeczoznawcą w Urzędzie Skarbowym, a także należał do Urzędu Rozjemczego do Spraw Rolnych. Był członkiem Sejmiku Wojewódzkiego oraz Rady i Wydziału Powiatowego. Działał w Towarzystwie Powstańców i Wojaków. Był także działaczem Straży Pożarnej oraz Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych, bo było ich za mało na naszym terenie, w naszym regionie po I wojnie światowej. O, długo by wyliczać. Na przykład należał też do Rady KKO, czyli Komunalnej Kasy Oszczędności. Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 roku ogłoszono ogólnokrajową kwestę pieniężną na budowę kopca imienia marszałka w Krakowie. I wtedy utworzono w PKO, czyli wtedy to się nazywało Polska Kasa Oszczędności, konto tak zwane kopcowe numer 444. I pan Grot, Antoni Grot, jako członek Rady KKO, czyli Komunalnej Kasy Oszczędności, zachęcał klientów tej kasy, aby przeszli się do PKO, czyli Polskiej Kasy Oszczędności i tam wpłacili pewne sumy na rzecz kopca. Najwięcej pieniędzy zebrano od właścicieli większych gospodarstw rolnych w naszej okolicy. W 1937 roku na wejherowskich Błoniach odbyły się wielkie uroczystości, jak wtedy mówiono, strażactwa. Błoniami nazywano duży, pusty plac, na którym teraz znajduje się, stoi osiedle Przyjaźni.
Do Wejherowa zjechało 48 straży pożarnych z całego powiatu morskiego, czyli z ziemi wejherowskiej i puckiej, z taborem konnym i zmotoryzowanym.

oraz 850 druhów, strażaków, rycerzy świętego Floriana. Przypomnę, że święty Florian jest patronem strażaków i hutników. Jaki był cel?

zdjęcia, a ówczesne gazety donosiły, że Antoni Grot mówił w narzeczu kaszubskim. W 1938 roku Antoni Grot został wybrany na posła do Sejmu Rzeczypospolitej z ramienia z listy Ozonu, czyli Obozu Zjednoczenia Narodowego. Ten obóz, jego liderzy nawoływali do popierania wojska i marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. Jako poseł Antoni Grot niejednokrotnie przemawiał z trybuny sejmowej, mówiąc o Kaszubach, o naszej tradycji, historii, kulturze, a także o współczesnych problemach Kaszubów. Niektórzy posłowie mało znali Kaszuby, tylko z pobytu na wakacjach, na przykład w Juracie czy w Jastarni. Byli też tacy posłowie, którzy Kaszub w ogóle nie znali, bo kiedy byli młodzi, ich rodziców nie stać było na wakacje i to długie, na przykład wakacje nad morzem. Stąd wiedza przekazywana przez Antoniego Grota była bardzo cenna, wiedza o Kaszubach. W czasie okupacji gospodarstwo Antoniego Grota w Zelewie, które obejmowało 116 hektarów, przejęli Niemcy. Wszedł tam zarządca niemiecki, a w 1940 roku Antoni Grot został aresztowany, głównie za aktywną działalność w Polskim Związku Zachodnim. Przypomnę, była to organizacja, która walczyła z germanizacją naszych ziem i z nazizmem. Posła Antoniego Grota osadzono w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg koło Berlina. Tam pracował między innymi w Außenkommando, czyli komandzie zewnętrznym. Pracował przy wydobywaniu klinkeru. Był więźniem bardzo hardym, to też ukarano go, przesyłając, transportując do obozu o jeszcze ostrzejszym rygorze, za karę. Przeniesiony został do obozu Mauthausen-Gusen w Górnej Austrii. Gusen to były kamieniołomy. W Mauthausen-Gusen był więziony w jednym baraku ze znanym przedwojennym działaczem Związku Polaków w Niemczech, Florianem Wichłaczem, późniejszym mieszkańcem Gdańska i posłem na Sejm 5 kadencji. Z obozu Antoni Grot wrócił bardzo schorowany, a tu czekał go w ojczyźnie nowy cios. Otóż na podstawie dekretu o reformie rolnej 1944-45 parcelowano gospodarstwa rolne, które miały powierzchnię więcej niż 50 hektarów, a na terenie dawnego zaboru pruskiego parcelowano gospodarstwa, które liczyły więcej niż 100 hektarów. A gospodarstwo Antoniego Grota miało 116 hektarów. Rozparcelowano go, że tak powiem, bez odszkodowania i kazano żyć z rodziną na resztówce, przy czym tę resztówkę musiał jeszcze wykupić, czyli płacić za własną ziemię, za własną ojcowiznę. Osiadł na resztówce z 11 dzieci. Żona Tekla była córką rolnika spod Pucka, rolnika o nazwisku Ptach. Pobyt w dwóch obozach koncentracyjnych, wyzucie z ojcowizny dwukrotnie, raz przez Niemców, a potem w 1945 roku, te wydarzenia do reszty podkopały zdrowie Antoniego Grota. Umiera w 1958 roku, jest pochowany w grobowcu rodzinnym w górze koło Wejherowa. W jego rodzinnej miejscowości
w gości.

Cicinie jest ulica imienia posła Antoniego Grota. Wnukiem Antoniego Grota jest lekarz medycyny Wiesław Szczygieł. Wnukiem Antoniego Grota jest również Ryszard Grot. Grotowie to bardzo rozgałęziona, liczna rodzina. W tej rodzinie są politycy, są naukowcy, działacze społeczni, radni. To ród o bardzo głęboko zakorzenionym instynkcie społecznikowskim. Myślę, że odziedziczyli to po dziadku, pośle Antonim Grocie. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
2: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
1: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
2: Buty na siekawie z leśna, z regionalnym asmaćkama i z goruncym aplincama.
1: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
2: Kto do tego wszaście go piękny las, łegród i niedzielny spacer.
1: To co?
2: Widzimy się w Marszewie.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
0: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgył dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Czerliści klnie, swicy banią i dostaje sam w rancem z cewgłe śmyla.
2: Więc czym prędzej biegnął nazad, siukum zakłeniamy i ziem na los je na reśce płymniedze furamy. Lecz im zazżył do półkłeśków, tym sam przekłynąłem zieju, swojech dwóch kłebieli na saniach nie miałem. Wsiedkłe coste w nie włoziła do picy i jadła, jako z chytro kanalią mnie do zdebła skradła.
3: A żeby cą kule ciedę, żeby dziś to wsiedkło kłescą w gardle cystą. Te besty obrzetkłe, żebyś nigdy za tą kradzę śnieły ględu nieba, żebyś nigdy sam na zemni nie dorobił chleba. Tak ziem weklum psa złodzeja, co są jenozowie, ale decht ziem w piń zabyciu ziemię w głęły głowie. A tu w kłeło mojech sani wieldzi zbiegłe wiskłe, wsieści dzece sobie robią ze mnie płes mnie wiskłe. I zemię sam we ją kartuści łobuzę. Punciar liści przepił ciopka, łelni moka puzę. Ty ziem chwycił sa za włosy i ziem sa zawstydzył, bo ziem wiedzył tere, ciemu nerd zemię siedzył. Zare ziem wiąc weprzang kłenie wprowadził do stani, a u sknechtowi dył ziem berjelt, be pilowył sani. Kyzył ziem włoziec dla nich sana kunsk zadrypci, a ziem płesiet szukać śmyla, co przedaje ciopcie. Serce we mnie mocno biło, ciem włazył do niegłe. Miłem strach tyś, be mnie czasem nie zrobił co złygłe. Śmulek niby mnie płewitu ciule, doch z przekąsą. Lesym slipią, zyru na mnie smiejącą płedwąsą. Fejny kapuzą są, webierą z siadem i klapamy i sam pitum. Co kłeśteje, kłypiec mnidzynamy? Ny, pun ślachcyc bandze wiedzu, co ten móc kłeśtuje? Chytry hajłet powiedział, cwaj doler fedruje. To doch było mnie za drogłe, chwitum sa za głowa i tak jak te ziunkłe kyżyś byde ja płyłowa. Nie chcył jednak nic łepuscec, wiąc ziem wesied z ludę, ale ciopnik chytro jucha wrześci za mną sludę. Panie ślachcec, jeś na słowa, dokąd to punidzę?

0: A co tobie na tym dzinie? Rzeka, głupi ziedzę. Ni, bo jebem panu strącie cyskłewny robłetę, mógłby dostać smuć ten darmo i jeść pyra złoty. Ci je uciłe zarubku, ty mnie wzał na handka, aby do chsawy dowiedzieć, co on chce do smantka. Wiądziem wrócę do ciopnika. Ty łen miesą pito, cię chcą jachać do cynowa i zajaci mito. Tak je dalek nie pojada, rzekłem jemu na to. Chcą tam, prawda, rozpojachać, ale jaś na lato. Nie mam czasu, bo dziś jada do płycka płysejce. Niechże chłopc mnie łeti drodze wiący ju nie plece.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat.

0: wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
3: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Jizdywa mięsa naprzód, czy ju serce zmienił, ju ryd był z tej łódbę. I ju so łazienił z piersiu, chternu ją z płetku, ze głuzia ubogu. Ju źle zrobił. Przez to był łykweruny i srogłe. Jej nie kłechu. Biedny nęka Tadeusia baro mnie łeb lubiła. Ny płecestrwo dysza. Ale ju dywną miłość i złość w sercu zdusił. Ju był jakby siuluni. Darmo sobie zmusił do zającu sak bórstwa błe interesa. Przedkłe na próżno. Pomstę łepantuny bisa, zły zmierzały. Junalist jem nie mógł płecechę w niczym na świece. I tak z grzechów nowi grzechę nie zaczął pić. I tak niedługo białka tej z żalu umarła, a łestawia to dzeca mnie trchlena ziarła. Jakże młecno im musiał kłechec ta niebłega tyli rad, gdy je nie był. A dotąd nie młega i zabuczec i w jedno i płestac kłechanu stoi mnie przed łeciama jakby malowuny. Nie pił. Ja nie mógł zapić pamiący stereśku, ani wezbec zachłec i zemiów zszedł teleśku. He w łeteru, w habice jem błezi słegą, na lezi we krwi. Łeni gydł tak długłe. W tej chwile we tych sprawach gadac. Bóg webyci, musi ta wiedzec w jacim żylu i rozpaci je popełnił. Było to prawie krótko płe i z rank łewinach. Wsiądze gdale leno łe i z rank łewinach. Powiedale, że Jewa, czyli brała łabrączka łe dwoje włede, mglała, że dosta łerunczka, że mu płocząc ci dere, że łena w cyk chlechy, zgdiwele, że kłegłe spłe krejam ku kłechy. Ale sztolnik jak wiedno, spłe kłejny, ful smichów, dywuł na zemku bale, gromadowu drechów, mieju nie rycił. Płeco ju beł mu płociebni, nie poziom kto ma bida, znamceni haniebni. Płydałem je na wzgarda i na smich przed świata. Mie, co przude, młega rzec, trząsł całym płowiata. Mie, chternigłe radzewi.

nazywu Kłechunku. Nieco ciedę przejeździł z mojego dworunku, to jeś wiąksi dwór miał niźle książący. Ciej siabla dostu, to cile te samce siablów szkleło na wku. Strach siedł w zum ci pańści, a później, że mnie dzece śmiałe za buramści. Tak ju sa dostu dlu ledzy narósł lechi wrzecim, Jack sopleca, kto to zny, co je buche ciecym. Tej Bernardin zesłabnął i padnął na łezie, aż tego rzekł skreszony, wiuldzi sądy błeże, prywda, prywda, ne to te. I wej te jest Jacku soplecu, płetka puzu, te żył płe żebracku, tech tarnigłe pamiętał ciej bruni, miał zdrowie piękny szlachcec, ciej tobie podchlibia panowie, ciej za tobą piął ceska ślałe. Wąsul, nie je tak dywno, jak te zestadził sam z żylu, że ju cebie nie płeznął pod tym strzylu, ale ciedę te do mnie, do miedzwiedza trafił do skłenale. Błę nad cebie nie miała strzylca letwa nasia i te był teś płemacku pierwszy do pałasia. Prywda, łe tobie przódę spiewały szlachcunci, wejle Jack wąsa krący trząsł sa dworunci, a kłemu na tym wąsu tej wamzełk zawiąże, nyn zadrży, kłezbę to był sum radzewił ksąża. Te jest zawiązył wamzeł i mojemu panu, nieszczęsnikłewi. I te jest do tacigłe stanu, Jack wąsyla kwestyża, wiuldzi sądy błezi i teru ne, bezkarno łuńc tobie nie młezi, ju przesygł, kto chłereszków kwi kapka wecesnu. Tymczasak sąc na lezie sadnu, na kunc cesnu, ju jezdzył kule zamku. Wiele biesów w głowie i w sercu ju mił, kto ich imiona wypływie? Sztolnik, zabił dziecko gwysny, nie ju zabił, zniścił, jada pod bryma, dychał mnie tam wabił, zdrzyj jak łę tytky. Co z nim w zymku pija techa, kuli świt w łeknach, niech ugraje w zalach muzyka, i nę zumk na plesiatą głowa mu nie renie. Łódbył sa pomsta, to wnet kpurt kce bruń płecenie. Ju knap se łódbył, ju miał purtk na słoni młyskyli. Ju stoju zdrzył, wiś jak waś zumk tej szturmły wele. To łeś, że ju był w jacimś muskalama z młewie. Ju zdrzył, różni mnie mesle roiły sa w głowie, naprzód z usmieniem głupim, jak na łodzień dzeckłe, i zdrzył płetemu radost, że ju jem, czuł z bujecku. Jest żdył, cie chłytku zacznie sa palec i walec, ciasa mes przychydała, szkłeknąc jało calec, chłezbę sztolnika. Ba zabroniła, a te wiś zryskłe i przytomnie. Już zdewił sa. Młyskale pydale kłole mnie, bidlyci, zle strzelają. Że bele w straceniem, głusz mnie znowa płechwycył. Sztolnik w poradzeniem. I czy jemu tak na świece wsiedkło sa łodywy? I ty strasznie ataci triumf kroci dywy. Jej odjeździł ze wsteda. Poręk sa pojawił, narósł i uzdrzył płeznu, w ganku sa płestawił i z brylantowi śpionka był w słońca mergawim i wąs łon podkrącył błyśno, tak zdrok mył w cyskanim. I zdało mi sa, że mnie apartnął on rągu, że mnie płeznął i do mnie ramka tak wycygnął. Dwyżnił sa, grozył, łapia giwera młyskyla, knapił przełoził, prawie mnie mieził, wypylę.

wiś. Czekam tu broń łagnisty. Kto mi cię zabija, musia składać sa i cryin. Łodbiju, wewiju, może rozbroić wroga. Mieć w pół drodzi wstrzemac, a ta broń łagnisty cygnie i zum klimac. Sztycek, jedna myłyskra. Cię to i uciekł. Ciedę te mieził do mnie z górę. Jeleno jem zdrzył we dwie twojej broni rurę. Dech zwątpiały, żul dziwny do zemi mnie przełknął. Ne czemu te garwazy, czemu te niecelną? Łaska bez zrobił. Widzec, za pokuta grzechu trzeba było. Nie sygło mu tej zysłe dechu. Bóg widzy, życzę ścztekyć. Nie dech trumf miłów chce nim. Kulisz te jest krwi welu swoim wystrzeleniem. Kulisz biedę śło na nas i twoja rodzena wszedłe to przez waju, panie Jacku, wina. Kwe leno czej dzys, igre gryfa na cyl wzałe, ostatniego z chłereszków po kądzele, ale te głę zasłonił i ciej młeskul do mnie walił, te mnie cesną na zemię, tak nas dwóch łecalił. Źle prawdą je, gdzie te jest ksądza zakonnika, gwesno secienka, broni ciebie przed nozika. Gdzie zdrów, wicy na waju nie przestanę na progu, my jesme kwit, łestawmy reszta panu błegu. Jack tej ranka wycygnął, copnął są gerwazy, nie młega. Rzekł bez migłe szlachectwa obrazę doteka cranka taci mordactwa skrwawioną. Z prywatni płymste. Zus ni pro publico bono.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonych.

0: Wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Reklama.
3: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
4: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
3: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
5: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: W całym kraju dziś zagrzmi, burzą będą towarzyszyć ulewy i porywisty wiatr, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
3: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
2: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
3: Buty na KGW z Leśna, z regionalnym Masmaćkama i z Gorącym Aplincama.
2: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
3: Kładę tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
2: To co?
3: Widzimy się w Marszewie.
2: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gmina Centrum Kultury, ale

0: Sandra Pesz.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Reklama.
2: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
3: No i co tutaj robisz?
4: No, tam mamy maszynę, miodarkę, będziemy wirować miód, wyciągać ramki z miodem. Tu mamy tak zwaną odsklepiarkę i na tym urządzeniu odsklepiamy po prostu ramki z miodem.
3: Co to znaczy odsklepiamy?
4: Miód, który jest już dojrzały, jest pełna komórka. Pszczółki zaciągają tą ramkę woskiem. To jakby wykowały. No i wtedy taki ramek po prostu dajemy na tą odsklepiarkę. I widelczykami po prostu ściągamy te wieczka zasklepione z tych ramek. Odsłaniamy ten miód, który jest. No i jak to mamy odsłonięte, obracamy w drugą stronę. Też odsklepiamy widełkami. Jak jest odsklepiony ramek, to go po prostu dajemy do wirówki. Wirówka jest elektryczna. Z nastawioną szybkością elektronicznie. No i tak ustawiamy ramki w wirowce, żeby te najciężejsze były naprzeciwko siebie, a te mniej lżej, te mniej ciężejsze też naprzeciwko siebie, żeby była taka zachowana równowaga. Zamykamy i włączamy raz. I tam słychać ten szum tego wirowanego miodu. Tata miał pszczoły, miał tych 10 rodzin. No ja mu pomagałem, miałem tam już nawet swój ul jeden. Później dwa.
3: Ile lat w ten czas?
4: No, to już jest ponad 50 lat wstecz. No, miałem 18 lat wtedy. No, ale tato potem nagle zmarnął zawał serca. No, więc spadło to na mnie. No, ponieważ już byłem nauczony z tym pracować, no więc poszerzyłem to, rozwinąłem. No i w 99 roku zostałem bez pracy i zamieniłem hobby na zawód. Czyli od 99 roku byłem zawodowym pszczelarzem, żyłem tylko z tego. Rekord to miałem 136 rodzin pszczelich.
3: To znaczy to jest 136 uli?
4: Uli, tak. No więc pracy było sporo. No jest to taka odskocznia od wszystkiego. Brzęk pszczół, ukojenie. O taką ciekawostkę. Przeważnie kobiety przeżywają mężczyzn średnio od 6 do 7 lat, w zależności jakie to są lata, jaka ta statystyka jest. A my pszczelarze to są przeważnie sami wdowcy. Odwrotnie. Po prostu to powietrze z ula, ten miód, ten spokój przy tej pracy. Tak wpływa kojąco jakoś dobrze. I być może, że to jest też zawód, który jest potrzebny w tej chwili bardzo. No więc może też dlatego Pan Bóg przedłuża życie tym pszczelarzom. No i Pan Bóg dał mi dożyć tych 72 lata. No w zasadzie w tej chwili jest sprawny, można powiedzieć zdrowy. No. Włącza się hamowanie i maszyna się zatrzymuje. Otwieramy.
3: Ale teraz mamy wylany miód tylko z jednej strony.
4: I teraz odwracamy ramki na drugą stronę.

0: I znowu zamykamy i włączamy. Złapałem COVID-a. Byłem 13 dni pod tlenem w szpitalu i było naprawdę źle ze mną. Ja myślałem, że tam stąd już byłem tak pogodzony, już...
1: Że, i o czym myślałeś w takim stanie będąc?
0: No po prostu, jako wierzący, byłem gotowy na to. No, byłem na to gotowy. No, ale dzięki modlitwom, bo byłem się bardzo w kościele, udzielałem wszędzie. Miałem tu na parafii przede wszystkim modlitwa księdza. To nawet na Jasnej Górze była specjalnie msza za mną, bo to byłem tam w zarządzie wojewódzkim z pszczelarstwa przez 16 lat. Tam się koledzy dowiedzieli, no to jest środowisko katolickie. No, zrobili zbiórkę, pojechali do Częstochowy, dali nam mszę. No też to trzeba uszanować. No, w niedzielę raz była specjalnie msza na to. No i wyszedłem. Zostałem, muszę powiedzieć, uzdrowiony. Przecież ja zrobiłem pięć schudków, bo mi zniszczyło płuca całkowicie, ten COVID. Ja zrobiłem 5 schudków i stałem i łapałem powietrze jak ryba wyciągnięta z wody. Musiałem odczekać znowu parę, żeby powiedzmy wyjść na jakiś poziom. No a w tej chwili ja robię, pracuję, jak wszystko na drugie piętro po 2 schudki biegiem wyskoczę. No, jest, no mogę powiedzieć, że jestem lepszy niż byłem przedtem. W chórach śpiewam też dzisiaj mamy próbę chóru, w niedzielę znowu wyjazd na pamiątkę poświęcenie kościoła, tam do Kozakowic, tam mamy też taki koncert. No jestem gedeonitą też, rozprowadzam też ten Nowy Testament. Także nie znam, jakby to powiedzieć, słowa nuda. Cały czas w ruchu. No i przede wszystkim dzięki Panu Bogu, że wyszedłem z tego wszystkiego dobrze. No Pan Bóg jak uzdrawia, to przynajmniej 100%, także jestem lepszy, jak byłem przedtem.
1: Pan Bóg jeszcze do czegoś Cię tutaj potrzebuje.
0: No chyba tak. Chyba tak. Ja sobie już nie wiem, czy bym sobie mógł wyobrazić, że żyć bez Pana Jezusa, bez Jego jakiejś obecności modli.
1: Dobrze jest Wam ze sobą.
0: Tak, można tak powiedzieć. Ta bliskość, człowiek czuje tę obecność, no, tę ochronę przede wszystkim. Otwieramy. No i teraz wywirowane ramki wyciągamy i będziemy wkładać następne partie.
1: I są zupełnie puste, jeśli chodzi o miód, tak?
0: Praktycznie nic nie zostaje. Leciutko, tak, leciutko, nie ma nic. Wszystko wypłynęło. No, widać, jak miód ładnie spływa po krawędziach i zbiera się na dole, na dnie miodarki. Zamykamy i znowu włączamy.

No, też pan mnie używał też. Mogę takie jedno przeżycie też jeszcze opowiedzieć. Wiadomo, jakby w tych władzach wojewódzkich, no to też obsługiwałem te wszystkie uroczystości, no tam, czy pogrzeby, czy jakieś tam, no, jakieś różne jubileusze. Raz też jechałem w łaziskach. No, ograniczenie do tych 70, no miałem tam 76, bo zawsze tak tam przeważnie jeździłem, zawsze przepisowo, bo tak wypada chrześcijaninowi świadomie nie przekraczać tam przepisów. No i z boku wyjechał samochód, ściągnął na linię drugiego, uwaliłem z całą siłą do niego, bo nagle mi na dwupasówce zajechał drugie. No więc wycofałem auto, no to jako to jeździcie, przecież co robicie, no

0: On tam skulony był taki, tam w serwisie, ze serwisu ubrania mieli, skulony. No i ja wycofałem. Tam jeszcze tak z piskiem opon, bo miałem te blachy wbite do przedniego koła. Wycofałem. Idę, patrzę się, to auto holowane zostało, a tych już nie ma, nie? No i taki zdziwiony. Tu wychodzi z boku, gdzieś tam z rowu wychodzi piękna dziewczyna z aparatem fotograficznym. Taki mówi, niech się pan nie martwi, ja wszystko mam. Ja mówię, co pani ma? No, zrobiłam zdjęcie, bo oni odpięli to auto i uciekli, nie? Chociaż było to auto zgniecione, ale silnik był z przodu, napęd przedni, dali rady uciec. No i numer rejestracyjny, wszystko, i wezwała policję, bo jeszcze telefonu wtedy nie miałem komórkowego. To i prosiła, to była reporterka Dziennika Zachodniego, która robiła gdzieś tam zdjęcia huty, łaziska, jak to hukło, to wyszła z tej skarpy i to. No i policja przyjechała, pospisywała wszystko, co trzeba. Ale co, ten Mercedes, to był najnowszy Mercedes w niemieckich rejestracjach. No i sobie się, no też chłopaki, auto się zepsuło, jechali, wzięli ze serwisu, no i może mieli coś drinknione i zwiali, nie? No a już ten policjant się tak uśmiechał, no i co się okazało, to byli złodzieje aut. No i ukradli to, nie mogli go ukradnić, wzięli go na hol, tylko ten co ciągnął nie dogadał się z tym, co, ty mu zahamował, a ten jeszcze liczył, że przejadą, nie? No. No i potem drugie auto poleciało, na sygnale zaś tam na ten adres. No. Ale za chwilę samochód policyjny, trzeci przyjechał, przywiózł właścicieli. No a ja taki zbuntowany, toż Panie Boże, modliłem się, to toż, co się stało, że przecież no, taki wypadek, mnie się nic nie stało, tylko że taki może... Czy żal, czy coś, taka gorycz trochę we mnie była. No ale jak przyleciał trzeci samochód, przywiózł młodych ludzi, małżeństwo. Tam było wszystko w tym aucie. Port, dokumenty, wszystko to. Ci złodzieje jechali za nim, bo się potem okazało, pilnowali ich. Oni weszli w łaziska gdzieś do wujka. Na werandzie się tylko przywitali, uściskali, umówili się na to. To nie trwało ani 5 minut. Umówili się na 4 po południu na kawę. Przychodzą, auta już nie było. Ci młodzi tańczyli koło tego auta i Bogu dziękowali. Wtedy dopiero zrozumiałem. No.
1: Że ktoś wszystko aranżował, tak?
0: Tak. No. Jeszcze miałem szczęście, bo jeszcze mówiłem temu policjantowi. Ja kiedyś w biegach byłem dobry, bo oni ujechali 300 metrów, porzucili to auto i to. Ja mówię, to by mi dogonił. O, i spokojnie, mogłoby pana już tu nie być. To była mafia. Mafia, potem się okazało, jak była sprawa w sądzie, byli uzbrojeni. W ich mieszkaniu znaleźli mnóstwo broni. To oni kradli auta na zamówienie. No a ten numer rejestracyjny, co był, to się okazało, że policja pojechała na ten... Bo to już od razu adres mieli i polecieli na sygnale. Przyjeżdżają na parafię gdzieś tam pod Katowicami, no więc wyłączyli sygnał, to... Dzwonią, wychodzi księżulo, no oni tacy, no proszę, co was prowadza, no mi to potem opowiadali. No szukamy samochodu o takich, a takich numerach rejestracyjnych. No to mój samochód, a dlaczego pytacie? No a czy można go zobaczyć? No stoi tu w podwórku na tym. No oczywiście poszli, ale auto było bez numerów, złodzieje ukradli numery. I na tych numerach pojechali na akcję. No. Po pół roku się okazało, że ten samochód, do którego uderzyłem, no, to był kradziony w Niemczech. Po pół roku się dopiero okazało. No. Takim podziękowaniem może za wszystko, co robimy dla ludzi, jest to, żeby ludzie za nas dziękowali Panu Bogu, że stanęliśmy na ich drodze, że im pomogliśmy. Czy też jest ważne, Może czasem

Tego nie wiemy, że czasem jedyną Biblią dla któregoś człowieka może być nasze postępowanie, nasze życie. No to taki motto by było na zakończenie.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
6: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracja.

0: tradycyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terra Lux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
3: Przeprowadzka. Niedawno przeprowadzaliśmy się z żoną, niedaleko wprawdzie, ale i tak była to ciężka charówka. Mówi się, że przeprowadzka to jedna z najbardziej stresujących rzeczy w życiu. To niewiarygodne, ile niepotrzebnych rzeczy gromadzimy. Wykorzystaliśmy tę okazję, aby zrobić czystkę, a mimo to, odkąd zaczęliśmy się pakować, do osiedlenia się w nowym miejscu upłynął prawie miesiąc. Codzienne segregowanie, pakowanie, wyrzucanie, dźwiganie, rozpakowywanie. Nie wiem, jakbyśmy sobie poradzili bez firmy przewozowej. Wszyscy chcemy lepszego życia, ale przebicie się przez stos

0: emocjonalnych śmieci, zrobienie radykalnego kroku z punktu A do punktu B wymaga determinacji i wysiłku. A gdybyśmy mieli do dyspozycji fachowca od przeprowadzek, który wziąłby na siebie uporanie się z ciężarami naszego życia i przeprowadziłby nas z punktu A do punktu B, z życia takiego, jak ono wygląda dzisiaj, do takiego, jakiego naprawdę pragniemy, nie oszukujmy się, to wymaga pracy, ale warto. I jest Bóg, który chce nam w tym pomóc.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiS-u zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczona gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
3: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
2: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiS-u składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
4: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
2: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
5: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
2: Mówi europoseł PiS-u Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
2: Dziś nadal upalnie, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do tego w niemal całym kraju burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: pełne przebaczenie. Bardzo lekko rzucamy słowem przebaczenie, tak jakby to było coś łatwego. Jeśli ktoś cię skrzywdzi, po prostu mu wybacz. Okej, dobra, zrobione, pozamiatane, przejdźmy dalej. Chwileczkę, zatrzymajmy się na małą chwilkę. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś wybaczyć komuś, kto naprawdę cię skrzywdził, wiesz, że nie jest to takie łatwe. I właśnie dlatego większość ludzi skrywa w sercu niszczycielską ciemność nieprzebaczenia. Więc pytanie brzmi, jak komuś wybaczyć? O to właśnie chodzi, prawda? Jak zrezygnować z prawa do rekompensaty, odpłaty i nazwijmy to wprost, zemsty? Oto rozwiązanie Jezusa. Kochaj swoich wrogów i módl się za nich. Szczerze mówiąc, to brzmi jak szaleństwo. Dlaczego miałbyś kochać swojego wroga? Dlaczego miałbyś się za niego modlić? Pozwól, że powiem ci z własnego, gorzkiego, bolesnego doświadczenia. Ponieważ to działa.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci.

0: mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
0: Fan Center, Szkolna 48 w Bolszewie.
1: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zadzwoń 726 004 004.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Reklama.

0: Czy można odzyskać smak wiary? Jest wielu ludzi, dla których wiara była kiedyś sprawą żywą, ale presja życia, codzienne zmagania z problemami rodzinnymi albo z problemami w pracy sprawiły, że wiara wydaje się im czymś niepraktycznym i zbędnym. Bóg sprawia wrażenie, jakby był odległy i obojętny. W takiej sytuacji człowiek zastanawia się, czy w ogóle można odzyskać tamto dawne poczucie bezpieczeństwa i smak wiary. Ale nawet gdy takie pytanie się pojawia, to już po chwili codzienne troski znów ściągają nas w stare kolejny. Czy znasz kogoś takiego? Jeśli tak, to pokaż mu proszę tych kilka słów. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że pragnie, abyśmy mieli obfite życie. Czyli takie życie, gdy się patrzy na nie u schyłku swoich dni, człowiek myśli, nie zmieniłbym w nim absolutnie nic. Jezus mówi, że przyszedł, aby nas wyzwolić i że gdy On nas wyzwoli, wówczas będziemy naprawdę wolni.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: pełne poddanie. W kilku miejscach Biblia opisuje lud Boży jako ludzi sztywnego karku. To ciekawy sposób opisania uporu i dumy ludu Bożego. Zgaduję, że to wskazuje na ich niechęć do pochylenia się w całkowitym poddaniu Bogu. Pamiętam, jak uczyłem się jeździć na łyżwach jako młody chłopak. Koordynacja ruchowa nie należy do moich zalet, więc moje cztery litery spędziły sporo czasu w bezpośrednim kontakcie z lodem. I za każdym razem, gdy myślałem, o to chodzi, masz to, dobrze ci idzie, i spoglądałem na mamę i tatę, aby pokazać im, jak sobie świetnie radzę. I bęc. Znów lądowałem tyłkiem na lodzie. Tak to działa. Tak, żyjemy w świecie, w którym uczymy się być dumni z tego, kim jesteśmy. Problem w tym, że duma często pojawia się przed upadkiem. To okropna rzecz. I coś, czemu Bóg zawsze, zawsze, zawsze się sprzeciwia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
5: Reklama.

0: czas się ogolić. Lubię soboty, między innymi dlatego, że nie muszę się wtedy golić. Jakoś to mnie odpręża. Od czasu do czasu udaje mi się uniknąć golenia przez dzień czy dwa. Jeśli trafi się długi weekend, to czasem i cztery. Tylko żona i dzieci się krzywią, że obrastam szczeciną i za bardzo drapię, kiedy je całuję. Więc odkurzam maszynkę do golenia i znów mam skórę gładką jak u niemowlęcia. Podobnie jest w życiu. Chciałoby się odpocząć, oderwać, wyluzować, robić tylko to, na co człowiek ma ochotę. Ale po chwili, nieraz po dłuższej chwili, zaczynamy się czuć nieswojo. Jednak zamiast raz na zawsze wyrzucić maszynkę do golenia, znowu po nią sięgamy. Dla jednej osoby może to być przesadne objadanie się lub picie. Dla drugiej sposób, w jaki traktuje innych ludzi, czy cokolwiek innego. Te rzeczy, te postawy, te nawyki, nałogi po prostu wysysają z nas radość życia. A przecież to my mieliśmy być panami własnego losu.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511

0: 967-001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.
2: Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
3: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
2: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
4: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
2: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
5: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
2: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Dziś sporo chwil ze słońcem, ale momentami niebo będzie się chmurzyć. W całym kraju możliwe burze z gradem i silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i na Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
0: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
3: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
4: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie

0: Dolnośląskim, Wielkopolskim oraz Lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
1: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną odsłone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
2: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Dziś pogoda dynamiczna, sporo słońca, ale niebo będzie się też chmurzyć. Możliwe burze w całym kraju, lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Mazowszu i Pomorzu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.
6: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
3: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
4: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
3: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy, lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu.

0: i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. Wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
1: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
0: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Na niebie przybywa chmur, popołudnie z gwałtownymi burzami w całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
6: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 57 do 68.
1: Ci, którzy ujęli Jezusa, zaprowadzili go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zebrali się wszyscy znawcy prawa i członkowie Rady Najwyższej. Piotr jednak szedł w znacznej odległości za nim i trafił na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam usiadł wśród służby, chcąc zobaczyć, jak to się skończy. Tymczasem arcykapłani i cała Rada Najwyższa starali się oskarżyć Jezusa na podstawie fałszywych zeznań świadków, by wydać na niego wyrok śmierci. Lecz nic nie ustalono, chociaż zeznawało wielu fałszywych świadków. W końcu przyszło dwóch takich, którzy oświadczyli: on powiedział, mogę zburzyć świątynię Boga i w ciągu 3 dni ją odbudować. Wtedy wstał arcykapłan i zapytał Jezusa: nic nie mówisz, chociaż te zeznania świadczą przeciw tobie? Jezus nadal milczał. Wtedy arcykapłan wezwał go: odpowiedz mi pod przysięgą na Boga żywego, czy jesteś Mesjaszem, Synem Boga? Jezus odpowiedział: tak jest, jak powiedziałeś. Ponadto oświadczam wam, że niebawem zobaczycie, jak Syn Człowieczy, siedzący po prawicy Wszechmogącego, będzie wśród obłoków schodził z nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty na piersiach i zawołał: bluźnij! Więcej świadków nam nie trzeba. Przecież sami słyszeliście to bluźnierstwo. Jakie jest wasze zdanie? Odpowiedzieli: zasłużył na karę śmierci. Potem pluli mu twarz i policzkowali, a inni bili go pięściami i drwili: Mesjaszu, teraz prorokuj, kto cię uderzył?
2: Po aresztowaniu Jezusa zaprowadzono do domu Annasza, poprzedniego najwyższego kapłana. Był on teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem w chwili aresztowania Chrystusa. Annasz był zręcznym politykiem i był kimś, kogo możemy określić jako szarą eminencję ówczesnego świątynnego establishmentu. Później zaprowadzono Jezusa do Kajfasza, a stamtąd z samego rana doprowadzono go przed Sanhedryn. Jakby tego było mało, przekazano Jezusa Piłatowi,

który z kolei próbował przekazać go pod jurysdykcję Heroda. Ale Herod odesłał Jezusa z powrotem do Piłata. Ewangelista Mateusz koncentruje swoje zainteresowanie na czterech osobach, które były zaangażowane w proces i skazanie Jezusa. Zacznijmy od Kajfasza. Zgodnie z prawem Starego Testamentu, najwyższy kapłan winien sprawować swój urząd dożywotnio. Ale gdy Rzymianie podbili naród izraelski, wprowadzili kadencyjność w obsadzie tego urzędu. W ten sposób zapewnili sobie wpływ na obsadzanie stanowiska uległymi im ludźmi. Po Annaszu, który sprawował ten urząd w latach od 6 do 15 roku naszej ery, przyszła kolej na jego 5 synów, a później pojawił się na tym stanowisku jego zięć. Annasz, choć niewidoczny, był ciągle obecny. Annasz i Kajfasz byli saduceuszami, a to oznaczało, że nie wierzyli w zmartwychwstanie ani w świat duchowy. Z ksiąg Starego Testamentu akceptowali jedynie pięcioksiąg Mojżesza. Ta rodzina najwyższych kapłanów prowadziła biznes świątynny, który dwukrotnie był zachwiany przez radykalne postępowanie Jezusa. Dlatego czekali na moment, by dobrać się do człowieka, który przeszkadzał w ich świetnych interesach. Kajfasz już wcześniej stwierdził, że jest lepiej, by zginął Jezus, niż miałby cierpieć cały naród. Ta sytuacja przypomina nam o tym, że zachowanie i nauczanie ludzi, którzy przewodzą Kościołom i wspólnotą, winny być testowane przez kryteria Słowa Bożego. Przywódcy kościelni winni być naśladowani tak długo, jak długo oni sami naśladują Pismo Święte.

Najwyższy kapłan w pośpiechu zwołał posiedzenie Sanhedrynu. Gdy przybyli kapłani uczeni w piśmie, starsi, arcykapłani w pośpiechu poszukiwali świadków, którzy mogliby oskarżyć Jezusa. Oni już zdecydowali, że był winny, teraz chcieli dopełnić prawnej formalności. Nie mogli znaleźć uczciwych świadków, więc sięgnęli do starej, sprawdzonej taktyki – podstawienia fałszywych świadków. Prawo Mojżesza ostrzegało przed składaniem fałszywych zeznań, ale nawet przywódcy religijni byli gotowi wykręcić Boże Słowo, by osiągnąć swój cel. Zgodnie z literą prawa wystąpiło dwóch świadków, ale obydwaj świadomie skłamali, łamiąc zarówno literę, jak i ducha prawa. Świadkowie przekręcili stwierdzenie wypowiedziane przez Jezusa w trakcie jego publicznej służby – zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Wypowiadanie się przeciwko świątyni było poważną sprawą. To dlatego wybrano to oskarżenie. Oczywiście było ono fałszywe. Jezus powiedział – zburzcie tę świątynię, a świadkowie powiedzieli, że to Jezus oświadczył, że mogę zburzyć świątynię Bożą. Gdy Jezus usłyszał to oskarżenie, nic nie odpowiedział. Uznał, że wyjaśnianie duchowego znaczenia tego stwierdzenia dla tych ludzi było bezprzedmiotowe. To winno również i nas czegoś nauczyć.

Gdy Kajfasz spostrzegł, że fałszywe oskarżenia naprawdę nie obciążają Jezusa, zmienił swoją taktykę. Dąży do oskarżenia Jezusa z użyciem przysięgi. W naszych czasach, gdzie znaczenie składanych oświadczeń, zapewnień czy przysiąg coraz bardziej się dewaluuje, jest nam trudno zrozumieć to, jak bardzo ważną była dla Żydów złożona przysięga. Kajfasz wiedział, że Jezus ogłosił, że jest Synem Bożym, tak więc zmusił Jezusa do wypowiedzenia pod przysięgą właśnie tego stwierdzenia. Wiedział, że Chrystus się z tego nie wycofa. Odniósł do swojej osoby Psalm 110 i stwierdzenie z 7 rozdziału Księgi Daniela. Powołując się na te dwa mesjańskie teksty, przepowiedział swoje zmartwychwstanie i pełen triumfu powrót. Dla tych, którzy wierzyli Jezusowi, oznaczało to zbawienie. Dla Kajfasza i jemu podobnych oznaczało potępienie. Bez zbadania dowodów Kajfasz wydał skazujący wyrok. Sposób, w jaki potraktowano Jezusa po ogłoszeniu wyroku, był bezprawny i nieludzki. To jeszcze raz ukazywało smutną prawdę o stanie serca najwyższego kapłana i pozostałych religijnych zwierzchników i jednocześnie było wypełnieniem mesjańskich proroctw Izajasza. Mój grzbiet nastawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.

Reklama. Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysokość.

0: Soka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon.

0: A nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Teralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
3: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
4: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
3: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
5: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra.

0: ministra z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
1: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
2: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Popołudnie i wieczór z burzami w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10.30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, m.in. w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
7: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Najlepiej informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
6: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
8: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
6: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
9: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo.

0: solidny partner na budowie.
1: Dziś na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do późna w nocy nad całym krajem będą przechodzić gwałtowne burze.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama. Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Violet, let me see you dance, baby.

Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
0: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
0: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
1: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zadzwoń 726 004 004.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
4: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
4: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
5: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
4: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
6: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
4: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
8: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
9: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: W całym kraju dziś bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W całym kraju możliwe burze z ulewnym deszczem i silnym

0: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.

0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama. Świat według Romka.
2: Witaj też bardzo serdeczną, moim dobryzy, a jeś bluzkania syc, bez sobłetkowi łedzin skweknąc, cedel wykuńczeni klasy łedebrac i młeże latować, stoje wywczasowa, stoje wakacjować, to znaczy meslec co wpływ respakłewac, w kilometrowych tropach stojec, na fliger gładzena maś dac, w głowie walytę rozmaity na naju przeliczac, rozmyślac jaką pamiątka starce kłypic, ręka mamacha z beso dogadac, sztridować co z taksówkarza, kierownika recepcję, hotelowym błejsa, hamską familią na plaży, czy pirać cim szofyrum. Ha, ha. Je, tacie chiwrów nie mam. Błe webla to je robia. A jak na wywczasę nad mórze wejada, to letników i nie bdzę. Cechłe, spokojno, a fejn da mir. Jak w raju. To je na kasiebach. Błe jak w czasę, ryzę, a wywczasę, to bluzkwil naj. Baju, baju, kwe. Tak jak jem na zaczątku rzek, to naprzód musi kania scyc. A temu, że nie wszedce wiedzą łecim w tym scynaniem kanie idze, to wyrtje chłec skrócankły wedol maciec. Tak tej, a kania to niby je ptych, ale tak płyprywdze to zaklęte w ptycha czarownica. B, czej kania lejcy i łele pic, pic, to na zemi paneje seszu. C, żeby num seszum łednekac, to musi nękania chwacec, łesundzec, a na śmierć bez scynci ją skazac. D, jak ju mumę ją chwecony, to kul leźnosce nie szkłedzy na nękania wszećcich leczci grzychów zwalec, że bez nią ledze piją, biją, kradną, co sztrideją, czy tyś manią. E, czy te grzichy są na kania zwelone, to trzeba ją za nie scyc. F, a jak kania me lep scynty, to ledze są czysto czysty. Post scriptum. A temu, że w dzyzniowych czasach dringły kania chwacec, temu robi so kwykla i sty kwykle szteczny lepso scynę. Jo, i tak to w skrócenku z nym scynaniem kanie je. A kłemu szmaky zawici, to musi so na taci scynani ze zwebrac. Le trzeba pamiętać, że nigdzie na świece scynani nie naliześ, le bluzkwel na ju na kaszebach. Jo, a żeby wszedkłe dobrze łebczasnęło scynani zrozmiec, wyrt je płeznac cile kaszepścich słówków. Tak tej, scynani, ścinanie, cedel, świadectwo, w tropach stojec, w korkach stać, fliger, samolot, ždac, czekać, rize, podróże, bluzkwel naj, tylko u nas, w skrócenku wedol maciec, w skrócie wytłumaczyć. Ptych, ptak. Łednekac, odpędzić. Kwel leźnosce, przy okazji. Ciesto czysty, zupełnie czyści. Dringłe, trudno. Szmaky zawicy, smakuje za więcej. Chciałoby się więcej. Jo, wici to dy za tydzień, a tymczasem bafta so zdrów, do uciecy waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to

0: Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.

0: www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Reklama.
4: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
5: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
4: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
7: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Popołudnie i wieczór z dynamiczną pogodą. Niebo chwilami będzie się chmurzyć, możliwe burze i intensywne opady deszczu. A na termometrach dziś maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce.
6: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
7: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Norda

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
6: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymagane

0: wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon.

Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału.

0: żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
2: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład, konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
3: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
2: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
4: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
2: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Popołudnie, wieczór i częściowo noc z burzami w całym kraju. Jutro zagrzmi w południowo-wschodniej części Polski, w pozostałych regionach słonecznie. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
5: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej piąte urodziny.

0: Rodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje

0: miejsce nad morzem.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby.

0: za słabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
1: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
0: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
2: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
0: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
3: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
0: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jutro burze w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie i bez deszczu, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
4: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Norda.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

Dwugłos polskich władz w sprawie sporu na linii Warszawa-Kijów. Strażacy walczą z olbrzymim pożarem fabryki aerozoli na Pomorzu i dziurawe przepisy o nocnej prohibicji w Warszawie. Miriam Lipińska. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony. Biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, napisał premier Donald Tusk. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogusz.

0: sięgnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk. Od rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków. O zwróceniu orderów Orła Białego zdecydowali m.in. byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko w geście Solidarności z Wołodymyrem Załęskim. Trwa gaszenie potężnego pożaru fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, w fabryce byli pracownicy, ale wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Ze względu na bardzo duże zadymienie ewakuowano też mieszkańców z 9 gospodarstw znajdujących się w sąsiedztwie fabryki, mówi rzecznik policji w Słupsku Amadeusz Galus.
1: Przed godziną 13 odebraliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym na terenie Harnowa. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że pożar objął całą halę produkcyjną.
0: Wójt gminy Ustka, na terenie której jest fabryka, zaapelował w mediach społecznościowych o pozamykanie okien i drzwi i włączenie wentylacji mechanicznej. Jakość powietrza jest monitorowana. Nocna prohibicja w Warszawie nie do końca działa. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi warszawski radny Damian Kowalczyk.
2: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózkę alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol.
0: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i nadal sprzedają alkohol. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jutro na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku, do 29 na Mazowszu. Zagrzmi już tylko w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
4: No i co tutaj robisz?
5: No, tam mamy maszynę, miodarkę, będziemy wirować miód, wyciągać ramki z miodem. Tu mamy tak zwaną odsklepiarkę i na tym urządzeniu odsklepiamy po prostu ramki z miodem.
4: Co to znaczy odsklepiamy?
5: Miód, który jest już dojrzały, jest pełna komórka. Pszczółki zaciągają tą ramkę woskiem. To jakby wykowały. No i wtedy taki ramek po prostu dajemy na tą odsklepiarkę i widelczykami po prostu ściągamy.

0: Mamy te wieczka zasklepione z tych ramek. Odsłaniamy ten miód, który jest. No i jak to mamy odsłonięte, obracamy drugą stronę. Też odsklepiamy widełkami. Jak jest odsklepiony ramek, to go po prostu dajemy do wirówki. Wirówka jest elektryczna, z nastawioną szybkością elektronicznie. No i tak ustawiamy ramki w wirówce, żeby te najciężejsze były naprzeciwko siebie, a te mniej lżej, te mniej ciężejsze też naprzeciwko siebie, żeby była taka zachowana równowaga. Zamykamy i włączamy raz. I tam słychać ten szum tego wirowanego miodu. Tata miał pszczoły, miał tych 10 rodzin. No ja mu pomagałem, miałem tam już nawet swój ul jeden, czy później dwa.
1: Ile lat w ten czas?
0: No to już jest ponad 50 lat wstecz. No miałem 18 lat wtedy. No ale tato potem nagle zmarnął zawał serca, no więc spadło to na mnie. No ponieważ już byłem nauczony z tym pracować, no więc poszerzyłem to, rozwinąłem. No i w 99 roku zostałem bez pracy i zamieniłem hobby na zawód. Czyli od 99 roku byłem zawodowym pszczelarzem, żyłem tylko z tego. Rekord to miałem 136 rodzin pszczelich.
1: To znaczy to jest 136 uli, tak?
0: Uli, tak. No więc pracy było sporo. No jest to taka odskocznia od wszystkiego. Brzęk pszczół, ukojenie. O taką ciekawostkę. Przeważnie kobiety przeżywają mężczyzn średnio od 6 do 7 lat. W zależności jakie to są lata, jaka ta statystyka jest. A my pszczelarze to są przeważnie sami wdowcy. Odwrotnie. Po prostu to powietrze z ula, ten miód, ten spokój przy tej pracy. Tak wpływa kojąco jakoś dobrze. I być może, że to jest też zawód, który jest potrzebny w tej chwili bardzo. No więc może też dlatego Pan Bóg przedłuża życie tym pszczelarzom. No i Pan Bóg dał mi dożyć tych 72 lata. No w zasadzie w tej chwili jest sprawny, można powiedzieć zdrowy. No. Włącza się hamowanie i maszyna się zatrzymuje. Otwieramy.
1: Ale teraz mamy wylany miód tylko z jednej strony.
0: Z jednej strony. I teraz odwracamy ramki na drugą stronę. I znowu zamykamy. I włączamy. Złapałem COVID-a, byłem 13 dni pod tlenem w szpitalu i było naprawdę źle ze mną. Ja myślałem, że tam stąd już byłem tak pogodzony, już...
1: Że, i o czym myślałeś w takim stanie będąc?
0: No po prostu no, jako wierzący no, byłem gotowy na to. No, byłem na to gotowy. No ale dzięki modlitwom, bo byłem się bardzo w kościele, udzielałem wszędzie. Miałem tu na parafii przede wszystkim modlitwa księdza. To nawet na Jasnej Górze była specjalnie msza za mną, bo to byłem tam w zarządzie wojewódzkim pszczelarstwa przez 16 lat. Tam się koledzy dowiedzieli, no to środowisko katolickie, no zrobili zbiórkę, pojechali do Częstochowy, dali nam mszę. No też to trzeba uszanować. No, w niedzielę raz była specjalnie msza na to. No. No i wyszedłem, zostałem, muszę powiedzieć, uzdrowiony. Przecież ja zrobiłem 5 pięć schudków,

0: bo mi zniszczyło płuca całkowicie, ten COVID. Ja zrobiłem 5 schudków i stałem i łapałem powietrze jak ryba wyciągnięta z wody. Musiałem odczekać znowu parę, to żeby powiedzmy wyjść na jakiś poziom. No a w tej chwili ja robię, pracuję, jak wszystko na drugie piętro po 2 schudki biegiem wyskoczę. No, jest, no mogę powiedzieć, że jestem lepszy niż byłem przedtem. W chórach śpiewam też. Też dzisiaj mamy próbę chóru. W niedzielę znowu wyjazd na pamiątkę poświęcenie kościoła tam do Kozakowic. Tam mamy też taki koncert. No jestem gedeonitą też. Rozprowadzam też ten Nowy Testament. Także nie znam, jakby to powiedzieć, słowa nuda. Cały czas w ruchu. No i przede wszystkim dzięki Panu Bogu, że wyszedłem z tego wszystkiego dobrze. No Pan Bóg jakby zdrowia, to na przynajmniej 100%, także jestem lepszy, jak byłem przedtem.
1: Pan Bóg jeszcze do czegoś Cię tutaj potrzebuje.
0: No chyba tak, chyba tak. Ja sobie już nie wiem, czy bym sobie mógł wyobrazić, że żyć bez Pana Jezusa, bez Jego jakiejś obecności modli.
1: Dobrze jest Wam ze sobą.
0: Tak, można tak powiedzieć. Ta bliskość, człowiek czuje tę obecność, no, tę ochronę przede wszystkim. Otwieramy, no i teraz wywirowane ramki wyciągamy i będziemy wkładać następną partię.
1: I są zupełnie puste, jeśli chodzi o miód, tak?
0: Praktycznie nic nie zostaje. Leciutko, tak, leciutko, nie ma nic. Wszystko wypłynęło. No, widać, jak miód ładnie spływa po krawędziach i zbiera się na dole, na dnie miodarki. Zamykamy i znowu włączamy.

No, też Pan mnie używał też. Mogę takie jedno przeżycie też jeszcze opowiedzieć. Wiadomo, jakby w tych władzach wojewódzkich, no to też obsługiwałem te wszystkie uroczystości, no tam, czy pogrzeby, czy jakieś tam, no, jakieś różne jubileusze. Raz też jechałem w łaziskach. No, ograniczenie do tych 70, no miałem tam 76, bo zawsze tak tam przeważnie jeździłem, zawsze przepisowo, bo tak wypada chrześcijaninowi świadomie nie przekraczać tam przepisów. No i z boku wyjechał samochód, zciągnął na linię drugiego, uwaliłem stałą siłą do niego, bo nagle mi na dwupasówce zajechał drugie. No więc wycofałem auto, mówię, no to jako to jeździcie, przecież co robicie, no tam skulony był taki, tam w serwisie, ze serwisu ubrania mieli, skulony, no i ja wycofałem, tam jeszcze tak z piskiem opon, bo miałem te blachy wbite do przedniego koła, wycofałem, idę, patrzę się, otóż to auto holowane zostało, a tych już nie ma, nie? I taki zdziwiony. Tu wychodzi z boku, gdzieś tam z rowu wychodzi piękna dziewczyna z aparatem fotograficznym. Taki mówi, niech się pan nie martwi, ja wszystko mam. Ja mówię, co pani ma? No, zrobiłam zdjęcie, bo oni odpięli to auto i uciekli. Nie? Chociaż było to auto zgniecione, ale silnik był z przodu, napęd przedni, dali rady uciec. No, no i numer rejestracyjny, wszystko. Ją i wezwała policję, bo jeszcze telefonu wtedy nie miałem komórkowego. To i prosiłem, to była reporterka Dziennika Zachodniego, która robiła gdzieś tam zdjęcia huty, łaziska, jak to hukło, to wyszła z tej skarpy i to. No i policja przyjechała, pospisywała wszystko, co trzeba. To no, ale co, ten Mercedes, to był najnowszy Mercedes w niemieckich rejestracjach. No i sobie się, no też chłopaki, auto się zepsuło, jechali, wzięli ze serwisu, no i może mieli coś drinknione i zwiali, nie? No a już ten policjant się tak uśmiechał, no i co się okazało, to byli złodzieje aut. No i ukradli to, nie mogli go uruchomić, wzięli go na hol, tylko ten co ciągnął, nie dogadał się z tym co...

0: Ty mu zahamował, a ten jeszcze liczył, że przejadą. No. No i potem drugie auto poleciało na sygnale zaś tam na ten adres. No. Ale za chwilę samochód policyjny, trzeci przyjechał, przywiózł właścicieli. No a ja taki zbuntowany, toż Panie Boże, modliłem się, to cóż, co się stało, że przecież no, taki wypadek, mnie się nic nie stało, tylko że taki może czy żal, czy coś, taka gorycz trochę we mnie była. No ale jak przyleciał trzeci samochód, przywiózł młodych ludzi, małżeństwo, tam było wszystko w tym aucie, port, dokumenty, wszystko to. Ci złodzieje jechali za nim, bo się potem okazało, pilnowali ich. Oni weszli w łaziska gdzieś do wujka, na werandzie się tylko przywitali, uściskali i umówili się na to. To nie trwało ani 5 minut, umówili się na 4 po południu na kawę. Przychodzą, auta już nie było. Ci młodzi tańczyli koło tego auta i Bogu dziękowali. Wtedy dopiero zrozumiałem. No.
1: Że ktoś wszystko aranżował, tak?
0: Tak. No. Jeszcze miałem szczęście, bo jeszcze mówiłem temu policjantowi. Ja kiedyś w biegach byłem dobry, bo oni ujechali 300 metrów, porzucili to auto to by mi dogonił. O, i spokojnie, mogłoby pana już tu nie być. To była mafia. Mafia, potem się okazało, jak była sprawa w sądzie, byli uzbrojeni, w ich mieszkaniu znaleźli mnóstwo broni. To oni kradli auta na zamówienie. No a ten numer rejestracyjny, co był, to się okazało, że policja pojechała na ten... Bo to już od razu adres mieli, nie polecieli, nie na sygnale. Przyjeżdżają na parafię gdzieś tam pod Katowicami, no więc wyłączyli sygnał, to... Dzwonią, wychodzi księżulo, no oni tacy, no proszę, co was prowadza, no mi to potem odpowiadali. No szukamy samochodu o takich, a takich numerach rejestracyjnych. No to mój samochód, a dlaczego pytacie? No a czy można go zobaczyć? No stoi tu w podwórku na tym. No oczywiście poszli, ale auto było bez numerów, złodzieje ukradli numery. I na tych numerach poszli, pojechali na akcję. No. Po pół roku się okazało, że ten samochód, do którego uderzyłem, no, to był kradziony w Niemczech. Po pół roku się dopiero okazało. No. Takim podziękowaniem może za wszystko, co robimy dla ludzi, jest to, żeby ludzie za nas dziękowali Panu Bogu, że stanęliśmy na ich drodze, że im pomogliśmy. Czy też jest ważne, może czasem tego nie wiemy, że czasem jedyną Biblią dla któregoś człowieka może być nasze postępowanie, nasze życie. No to taki motto by było na zakończenie.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chcę.

0: Się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30.

0: świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: Już ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami, co z przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego na konferencję o odbudowie Ukrainy, a na koniec oczekiwanie na kwitnienie niezwykłej rośliny. Miriam Lipińska. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Tylko dziś wyjeżdżali ponad 1000 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Tam była co czwarta interwencja. Sporo pracy mieli też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana. Ostrzeżenia przed burzami.

Ciepłymi cały czas obowiązują na zachodzie kraju, na wschodzie i południu. Wołodymyr Zełański nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku, poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. W tle jest rosnące napięcie na linii

0: stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
1: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo.
2: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Joanna Mucha, niezrzeszona. Rok temu podobna konferencja odbyła się w Rzymie. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzierać bardzo intensywną woń padliny.
3: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
2: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, ogród będzie otwarty dłużej.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Burze jutro jeszcze w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
4: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Norda.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 57 do 68.
1: Ci, którzy ujęli Jezusa, zaprowadzili go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zebrali się wszyscy znawcy prawa i członkowie Rady Najwyższej. Piotr jednak szedł w znacznej odległości za nim i trafił na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam usiadł wśród służby, chcąc zobaczyć, jak to się skończy. Tymczasem arcykapłani i cała Rada Najwyższa starali się oskarżyć Jezusa na podstawie fałszywych zeznań świadków, by wydać na niego wyrok śmierci. Lecz nic nie ustalono, chociaż zeznawało wielu fałszywych świadków. W końcu przyszło dwóch takich, którzy oświadczyli. On powiedział: mogę zburzyć świątynię Boga i w ciągu 3 dni ją odbudować. Wtedy wstał arcykapłan i zapytał Jezusa: nic nie mówisz, chociaż te zeznania świadczą przeciw tobie? Jezus nadal milczał. Wtedy arcykapłan wezwał go: odpowiedz mi pod przysięgą na Boga żywego, czy jesteś Mesjaszem, Synem Boga? Jezus odpowiedział: tak jest, jak powiedziałeś. Ponadto oświadczam wam, że niebawem zobaczycie, jak Syn Człowieczy, siedzący po prawicy Wszechmogącego, będzie wśród obłoków schodził z nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty na piersiach i zawołał: bluźnij! Więcej świadków nam nie trzeba. Przecież sami słyszeliście to bluźnierstwo. Jakie jest wasze zdanie? Odpowiedzieli: zasłużył na karę śmierci. Potem pluli mu twarz i policzkowali. A inni bili go pięściami i drwili: Mesjaszu, teraz prorokuj, kto cię uderzył?
2: Po aresztowaniu Jezusa zaprowadzono do domu Annasza, poprzedniego najwyższego kapłana. Był on teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem w chwili aresztowania Chrystusa. Annas był zręcznym politykiem i był kimś, kogo możemy określić jako szarą eminencję ówczesnego świątynnego establishmentu. Później zaprowadzono Jezusa do Kajfasza, a stamtąd z samego rana doprowadzono go przed Sanhedryn. Jakby tego było mało, przekazano Jezusa Piłatowi, który z kolei próbował przekazać go pod jurysdykcję Heroda. Ale Herod odesłał Jezusa z powrotem do Piłata. Ewangelista Mateusz koncentruje swoje zainteresowanie na 4 osobach, które były zaangażowane w proces i skazanie Jezusa. Zacznijmy od Kajfasza. Zgodnie z prawem Starego Testamentu, najwyższy kapłan winien sprawować swój urząd dożywotnio. Ale gdy Rzymianie podbili naród izraelski, wprowadzili kadencyjność w obsadzie tego urzędu. W ten sposób zapewnili sobie wpływ na obsadzanie stanowiska uległymi im ludźmi. Po Annaszu, który sprawował ten urząd w latach od 6 do 15 roku naszej ery, przyszła kolej na jego 5 synów, a później pojawił się na tym stanowisku jego zięć. Annasz, choć niewidoczny, był ciągle obecny. Annasz i Kajfasz byli saduceuszami, a to oznaczało, że nie wierzyli w zmartwychwstanie ani w świat duchowy. Z ksiąg Starego Testamentu akceptowali jedynie 5 ksiąg Mojżesza. Ta rodzina najwyższych kapłanów prowadziła biznes świątynny, który dwukrotnie był zachwiany przez radykalne postępowanie Jezusa. Dlatego czekali na moment, by dobrać się do człowieka, który przeszkadzał w ich świetnych interesach. Kajfasz już wcześniej stwierdził, że jest lepiej, by zginął Jezus, niż miałby cierpieć cały naród. Ta sytuacja przypomina nam o tym, że zachowanie i nauczanie ludzi, którzy przewodzą Kościołom i wspólnotom, winny być testowane przez kryteria Słowa Bożego. Przywódcy kościelni winni być naśladowani tak długo, jak długo oni sami naśladują Pismo Święte.

Najwyższy kapłan w pośpiechu zwołał posiedzenie Sanhedrynu. Gdy przybyli kapłani uczeni w piśmie, starsi, arcykapłani w pośpiechu poszukiwali świadków, którzy mogliby oskarżyć Jezusa. Oni już zdecydowali, że był winny, teraz chcieli dopełnić prawnej formalności. Nie mogli znaleźć uczciwych świadków, więc sięgnęli do starej, sprawdzonej taktyki – podstawienia fałszywych świadków. Prawo Mojżesza ostrzegało przed składaniem fałszywych zeznań, ale nawet przywódcy religijni byli gotowi wykręcić Boże Słowo, by osiągnąć swój cel. Zgodnie z literą prawa wystąpiło dwóch świadków, ale obydwaj świadomie skłamali, łamiąc zarówno literę, jak i ducha prawa. Świadkowie przekręcili stwierdzenie wypowiedziane przez Jezusa w trakcie jego publicznej służby – zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Wypowiadanie się przeciwko świątyni było poważną sprawą. To dlatego wybrano to oskarżenie. Oczywiście było ono fałszywe. Jezus powiedział – zburzcie tę świątynię, a świadkowie powiedzieli, że to Jezus oświadczył, że mogę zburzyć świątynię Bożą. Gdy Jezus usłyszał to oskarżenie, nic nie odpowiedział. Uznał, że wyjaśnianie duchowego znaczenia tego stwierdzenia dla tych ludzi było bezprzedmiotowe. To winno również i nas czegoś nauczyć.

Gdy Kajfasz spostrzegł, że fałszywe oskarżenia naprawdę nie obciążają Jezusa, zmienił swoją taktykę. Dąży do oskarżenia Jezusa z użyciem przysięgi. W naszych czasach, gdzie znaczenie składanych oświadczeń, zapewnień czy przysiąg coraz bardziej się dewaluuje, jest nam trudno zrozumieć to, jak bardzo ważną była dla Żydów złożona przysięga. Kajfasz wiedział, że Jezus ogłosił, że jest Synem Bożym, tak więc zmusił Jezusa do wypowiedzenia pod przysięgą właśnie tego stwierdzenia. Wiedział, że Chrystus się z tego nie wycofa. Odniósł do swojej osoby Psalm 110 i stwierdzenie z 7 rozdziału Księgi Daniela. Powołując się na te dwa mesjańskie teksty, przepowiedział swoje zmartwychwstanie i pełen triumfu powrót. Dla tych, którzy wierzyli Jezusowi, oznaczało to zbawienie. Dla Kajfasza i jemu podobnych oznaczało potępienie. Bez zbadania dowodów Kajfasz wydał skazujący wyrok. Sposób, w jaki potraktowano Jezusa po ogłoszeniu wyroku, był bezprawny i nieludzki. To jeszcze raz ukazywało smutną prawdę o stanie serca najwyższego kapłana i pozostałych religijnych zwierzchników i jednocześnie było wypełnieniem mesjańskich proroctw Izajasza. Mój grzbiet nastawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama. Norda.

Lego. Lego. Lego.